0: stawiam swe.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan Inter.